0: Najgolemite hitove.
1: Najgolemite hitove v roka.
0: Live. Radio 1 Rock.
1: Radio 1 Rock. Jedno rock radio.
2: Come here, baby.